0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Moja dzisiejsza gościni przyjechała do Innsbrucka z dalekiego zakątka Tyrolu, aby najpierw zjeść śniadanie z Polkami na zagraniczu, a teraz zasiąść ze mną przed radiowymi mikrofonami i opowiedzieć o swojej niesamowitej historii. Ewa Nowakowska od 2020 roku mieszka w Lechaszał, małej tyrolskiej miejscowości w sąsiedztwie Rojte. Urodziła się w Zgorzelcu i to z Dolnym Śląskiem związana była jej uniwersytecka kariera. Zanim poszła na tak zwane swoje, pracowała w banku jako specjalistka w dziale tworzącym produkty kredytowe dla rynku mieszkaniowego, a także jako dyrektorka Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Pasjonuje się żeglarstwem, lubi jeździć motocyklem, uspokaja ją natura, a paliwem do działania są spotkania z inspirującymi ludźmi. Hej Ewa, mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie polskie, jak i również to tutaj, to dla ciebie fajne doświadczenie. I muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie wdzięczna, że zechciałaś przyjechać i jeszcze poświęcić mi tutaj dzisiaj czas, bo ta droga z miejsca, w którym mieszkasz, do Innsbrucka nie jest taką najprostszą i najkrótszą drogą.
2: To prawda, droga nie jest najprostsza i najkrótsza, ale czasami nieważna jest droga ani cel, tylko towarzystwo, więc tym bardziej było mi miło, że mogę spotkać się z świetnymi kobietami tutaj w Innsbrucku. I że mogę dzisiaj obejrzeć sobie Freies Radio Innsbruck, w którym nagrywamy właśnie to nasze spotkanie dzisiaj. No i jestem też bardzo, czuję się wyróżniona też tym, że moja historia może okazać się dla kogoś ciekawa, może inspirująca. I dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Ja też ci bardzo dziękuję, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy przyjechałaś na nasze polskie spotkanie. Czyli tak jak mówisz, gdzieś tam ta, cieszę się, że ta nasza grupa sprawiła to, że jesteś z nami znowu i udało nam się tutaj znaleźć wspólny termin, żeby w radiu się znaleźć. Twoja historia jest tak bogata i choć mam wrażenie, że no, znamy się dopiero jakiś tam mały wycineczek czasu, to zastanawiałam się, od czego zacząć i po prostu myślę, że zacznę od początku, no nie? Tak by było chyba najprościej, a mianowicie chodzi mi o twoje studia, bo ja sobie to musiałam wypunktować. Pomijam, zanim w ogóle zacznę, to, że Ewa wybiera się chętnie na kolejne studia, to właśnie ja sobie zrobiłam taką listę, gdzie studiowałaś i co, żeby się po prostu nie pogubić. Ale zanim to wszystko tutaj wymienię, powiedz mi, czy też różnorodność tych studiów, ona wynikała z twojego szerokiego wachlarzu zainteresowań, czy coś innego stało za tymi wyborami?
2: Przede wszystkim ja jestem takim humanistą z krwi i kości i jak każdy humanista troszkę się interesuje wszystkim tak naprawdę. Natomiast kierunek studiów, ten pierwotny prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, był wybrany

0: bardzo świadomie i rozsądnie. No, były takie czasy, że trudno było do tego zawodu prawniczego się wtedy dostać. Ja nie miałam żadnych takich tradycji rodzinnych, żeby ktoś miał wcześniej kancelarię prawną, czy był prawnikiem, więc tutaj o kontynuacji nie mogło być mowy. No i z racji tego właśnie, że dostęp do tego zawodu kiedyś był bardzo trudny, no zdecydowałam się na troszkę inną drogę kariery. Pozostałe kierunki, które studiowałam, były ciągle związane bardzo blisko z zawodem, który sobie obrałam, z drogą zawodową, którą sobie obrałam. No stąd, że jest rzeczywiście tak przy obrocie nieruchomościami, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, jest tyle dziedzin, które są pokrewne i bardzo mocno związane z tym, żeby ten obrót był bezpieczny, tak jak wycena nieruchomości, tak jak właśnie zarządzanie nieruchomościami. No tutaj nie wiedziałam dokładnie, w jakim kierunku będę szła. Na pewno interesował mnie obrót nieruchomościami i jakby tutaj bliżej mi było do zawodów na przykład notariusza tak naprawdę niż sędziego, jeśli chciałabym kontynuować swoją prawniczą karierę. Natomiast no, okazało się, że najbardziej atrakcyjna jest dla mnie jednak ta droga biznesowa i to chyba przy prowadzeniu tego biura nieruchomości, biur, bo to już w pewnym momencie było dwa biura nieruchomości, to chyba najbardziej zdecydowało o tym, że jednak już jakby zarzuciłam tą myśl o karierze prawniczej, a bardziej skierowałam się w stronę biznesu.
1: No tak, właśnie, ale jak sobie to tak zestawiam, to to wszystko ma sens, prawda? Bo to prawo też na pewno bardzo ci się przydało w kwestiach nieruchomości i tak dalej. Ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, to dziennikarstwo, bo tam, bo na Uniwersytecie Warszawskim studiowałaś dziennikarstwo również. Czy to było bardziej hobby, czy to też gdzieś w tą stronę miałaś taki moment, że chciałaś pójść?
0: Tak, chciałam też pójść w tą stronę i bardzo rozmyślałam dużo o tym, co w takim razie po tych studiach prawniczych mogłabym jeszcze robić. I to też nie był przypadkowy wybór. Pomyślałam o tym, ja wtedy wróciłam właściwie po takim kilkumiesięcznym pobycie w Londynie. Pomyślałam o tym, że chciałabym rozpocząć tą właśnie pierwszą pracę i to swoje dorosłe życie właśnie w Warszawie. Stąd to moje pierwsze miejsce zatrudnienia właśnie w centrali banku PKO BP w Biurze Rynku Mieszkaniowego. I równocześnie jakby zostając przy tej tradycji, że fajnie jest jednak rozwijać się dalej i myśleć o tym, co jeszcze mogłabym w życiu robić, to dziennikarstwo było dla mnie zawsze bardzo taką ciekawą dziedziną życia. Wiadomo, media, czwarta władza, jak zawsze, tu się nic nie zmienia. Wpływ na to, jak wygląda świat, jakie społeczności się budują, jak można zjednoczyć wokół siebie ludzi, wokół różnych idei. No i to dziennikarstwo nie pojawiło się przypadkowo. Bardzo dobrze wspominam okres tych studiów. Miałam możliwość podpatrzenia warsztatu najlepszych dziennikarzy, którzy wtedy pracowali w Warszawie, redaktorów. Bardzo fajna ekipa prowadząca te studia. To były studia publiczne wtedy, to nie była uczelnia prywatna. Więc na pewno nie był to stracony czas i tak jak mówię, bardzo dobrze to wspominam.
1: To też fajne doświadczenie. Ja tak czułam, jak mówiłaś właśnie, że rośnie mi puls, bo teraz kurczę tutaj z panią po dziennikarstwie. Znaczy ja też dziennikarstwo kończyłam, ale kurczę teraz nazwiska specjalistów i tak dalej. No mam nadzieję, że podołam i że nam się rozmowa fajnie potoczy. To też fajnie słyszeć, bo ja też zawsze bardzo chciałam studiować dziennikarstwo, choć wiele osób mówiło, a idź na co innego, po dziennikarstwie to się tak w sumie nic nie umie. I to, co powiedziałaś a propos dziennikarstwa, jak na wiele różnych ciekawych rzeczy cię otwiera. Bo ja jak studiowałam dziennikarstwo, to radio nigdy w życiu. Rozmowy z kobietami to też nie był mój jakby pierwszy wybór, jeśli chodzi o temat, a teraz widzę, że dzięki tym spotkaniom z wami uczę się tylu rzeczy, poznaję tyle nowych perspektyw, możliwości, w ogóle uczę się o rzeczach, o których nie miałam pojęcia i to jest strasznie ciekawe i rozwijające, uważam. Jak ty to widzisz?
0: No to jest tak troszkę jak z wyborem tych studiów. Staramy się bardzo świadomie podejść do tego, szukać tego, co lubimy, w czym jesteśmy najlepsi, gdzie są nasze mocne strony, a później się okazuje, że po studiach prawniczych można być na przykład producentem narzędzi do obróbki skrawaniem. Więc jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to tych dziedzin tak naprawdę łączących w sobie taką pasję reporterską, ale też zawód dziennikarza jest bardzo dużo. Można być, nie wiem, korespondentem z zagranicy, można być człowiekiem opisującym pewne działania społeczności w jakichś większych lub mniejszych zgrupowaniach ludzi. Można być korespondentem wojennym. Oczywiście przebiegam teraz od skrajności do skrajności, ale widać, jak wiele dyscyplin, jak wiele różnych sytuacji, jaka to jest różnorodność tematów, które może zainteresować dziennikarza i jak wiele wolności to daje w wyborze tak naprawdę, z kim, z czym i gdzie chcesz pracować.
1: I to też właśnie, jak ja sobie tak przygotowywując się, patrzyłam na to, co tam troszeczkę mi wysłałaś, o czym porozmawiałyśmy, to myślę, że to idealnie do ciebie pasuje, bo tutaj też jest taka różnorodność, tak super zestawione przeróżne zainteresowania i to, co mówisz, ten twój biznes, o którym też sobie zaraz powiemy, to znowu jeszcze inna działka, więc tak mi się to bardzo fajnie składa w całość. Chciałam wrócić do tego, że do twojej pracy etatowej, od której zaczęłaś swoją zawodową ścieżkę i to były niezwykle ciekawe sprawy, bo byłaś zatrudniona na stanowisku specjalisty w dziale tworzącym produkty kredytowe dla rynku mieszkaniowego. Rozumiem, że to było zaplanowane, najpierw studia, a potem szukasz pracy w tym zawodzie, dokładnie w nieruchomościach.
0: Nie, to nie było tak do końca zaplanowane i rzeczywiście starałam się o tą pracę, bo dla mnie była ona o tyle ważna, że ja mogłam sobie skonfrontować tą wiedzę, którą zdobyłam w czasie studiów, zwłaszcza w zakresie umów cywilnoprawnych, bo tak naprawdę umowę, którą podpisujemy, umowę kredytową, jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, z tym, co taki duży potentat wtedy, no i chyba do tej pory, bo to bank PKO BP, jeden z największych w tej chwili dalej na rynku polskim, wtedy tak naprawdę, na pewno największy, jest w stanie zaproponować swoim klientom, jakie zapisy w tych umowach się znajdują. Dziś wiemy już, że na przykład w sprawie frankowiczów te zapisy w wielu sądach, w wielu przypadkach też są kluczowe. I to bardzo mnie wtedy interesowało, jak to jest zapisane, jak można po prostu te pieniądze bankowe zainwestować w czyjąś nieruchomość tak, żeby bankowi się to opłacało, a było również bezpieczne dla klienta, który bardzo często inwestycję taką rozumie jako inwestycję swoich najważniejszych zasobów pieniędzy, które zbierał przez całe życie. Tak. Więc wydaje mi się, że było to dla mnie wtedy ciekawe, jak już nie mogłam pracować w takim stricte prawniczym zawodzie, to chciałam być ciągle gdzieś na obrzeżu tego prawa w taki sposób, żebym mogła wykorzystać to, co już potrafię. I tutaj myślę, że bank mi bardzo dużo w tym pomógł.
1: No właśnie, bo mówisz o tym, że to są te produkty szykowane po prostu dla ludzi, którzy chcą kupić dom, samochód i tak dalej, którzy potrzebują kredyt i mają jakiś wkład własny. No i ja się zastanawiam, bo właśnie dla ciebie jako prawniczki, osoby jakby siedzącej, tak mówiąc kolokwialnie, w tych nieruchomościach, to są pewnie bardziej klarowne zapisy, ale jeśli przychodzę ja i się na tym kompletnie nie znam, no to jest dla mnie trochę czarna magia. Czy ty też trochę pracowałaś nad tym, jak to trochę łatwiej ludziom można by przedstawić, żebym zrozumiała, co się z tymi moimi pieniędzmi na przykład dzieje, no nie?
0: No, okazuje się, że to jest, zapisy są niestety bardzo sztywne i to słownictwo jest bardzo tak, musi odpowiadać pewnym prawniczym określeniom i jest to dla wielu osób nieczytelne i nawet trochę przerażające, ale nawet jeśli przetłumaczymy to na bardzo prosty język, to dalej sama ta sytuacja, że wchodzę w jakiś kredyt, który będzie trwał 30 lat i nie za bardzo rozumiem zasady gry, a mogą się jeszcze te zasady gry w trakcie zmienić.
1: No właśnie, niezależnie od nas, prawda?
0: No właśnie, to jest taka sytuacja bardzo stresująca dla klienta i w mojej dalszej praktyce, jak już prowadziłam swoje biuro nieruchomości, niejednokrotnie byłam świadkiem takiej historii, że ktoś po prostu pomimo tego, że bardzo chciał mieć mieszkanie czy domek i był już wybrany, siedzieliśmy u notariusza, dosłownie czekaliśmy na podpisy ostatnie, ktoś rezygnował, bo ten poziom stresu i strach przed tym, co później będzie, z czego ja spłacę ten kredyt, a co będzie, jak jednak stracę pracę, był tak wysoki, że po prostu psychologicznie i psychicznie ludzie sobie z tym nie radzili i rezygnowali.
1: Mhm, czyli to często nie ten czynnik, że nie przyznano mi kredytu, bo mam za małe zasoby, tylko często ten kredyt już tam w zasadzie na mnie czeka, ale przeraża mnie cała konsekwencja tego czynu. Ja myślę, że jestem sobie w stanie to wyobrazić, no nie? Że właśnie to, co powiedziałeś, że jak inwestujesz cały swój zasób, który tam zbierałeś przez większość swojego życia, to może być stresujące. A czy to jest jakoś wiążące, jeśli już siedzisz z klientem u notariusza i on się wtedy wycofa?
0: To zależy, czy został zapłacony zadatek lub zaliczka. Jeżeli zostały takie kwoty wpłacone, no to oczywiście ma to pewne konsekwencje na przyszłość. Na ogół zaliczki się rozliczają ludzie i nie robią z tego wielkiego problemu. Może być też tak, że po jakimś czasie jednak do tej umowy dochodzi i jednak no, po jakimś tam dłuższym zastanowieniu wracamy do tej samej transakcji. Ale tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy na takim rynku, gdzie nie ma takiej pewnej stabilności, no bo właściwie nikt z nas nie może powiedzieć, czy za 10 lat będzie pracował dokładnie w tej samej pracy, czy będzie żył w tym samym miejscu, czy jeszcze będzie chciał to mieszkanie w tym miejscu. Więc to powoduje bardzo duże rozterki, frustracje i wiązanie się na tak długi okres, no bo te 20 czy 30 lat w naszym życiu to są takie kluczowe lata, kiedy, nie wiem, kończymy studia, musimy mieć już jakąś pierwszą pracę, żeby bank nam przyznał w ogóle jakiś kredyt. I te następne lata to są tak naprawdę życie, nasze dorosłe życie i to jest kwestia tego, jak my chcemy z tego życia korzystać. To przesądza o naszym no, sposobie na życie, o naszym życiu, jak ono będzie wyglądać. Czy ono będzie ciągle jakby zapełnione obowiązkami, terminami spłaty kredytu i tak dalej, czy będziemy mogli może wynająć mieszkanie, a po prostu w zamian za to pojechać sobie na wakacje albo, nie wiem, może kupić sobie samochód albo lepszy rower, na przykład elektryczny, który też już potrafi teraz dużo kosztować.
1: Tak.
0: Także to decyduje o tym, jaki sposób na życie ktoś wybiera i myślę, że w tej chwili ludzie bardzo świadomie do tego podchodzą i zerwaliśmy z taką koniecznością, że wiadomo, że jak wchodzimy w dorosłe życie, to my musimy mieć własne mieszkanie. Oduczyliśmy się tego. Może już tego nie musimy. Może musimy coś innego.
1: Czyli mówisz, że to się zmienia?
0: Tak, to się zmienia.
1: Okej. Okay. Bo właśnie jak też sobie troszkę dzisiaj rozmawiałyśmy przy okazji śniadania, to wyszło, że ty jesteś taką osobą, która lubi podejmować ryzyko i o tym jeszcze pewnie powiemy, ale właśnie pomyślałam sobie o tym, co mówiłaś, że czy bierzemy kredyt i po prostu gonią nas terminy i trochę przysłowiowo gonimy tego króliczka i tak w zasadzie jesteśmy trochę uwięzieni tym kredytem, czy bierzemy go po to, żeby właśnie coś wynająć, kupić coś innego i mieć fajne życie, prawda? Ale jeśli mówisz o tym, że, bo ja właśnie miałam takie wrażenie, no ja już długo nie mieszkam w Polsce, ale że właśnie wśród młodych ludzi w Polsce, czy to zauważyłam, tego zupełnie nie ma w Austrii, aż na taką skalę, jest właśnie to, że kończymy studia, idziemy do pracy, a kolejnym krokiem jest posiadanie własnego mieszkania. I ja sobie zawsze to trochę tłumaczyłam, że to historycznie nas trochę uwarunkowało, no bo jednak kiedyś w Polsce nie było niczego i teraz każdy chciałby mieć coś swojego, bo to jest takie może bezpieczeństwo.
0: No, ja bym to rozumiała raczej w takiej kategorii, że też obowiązek. I pytanie, jak bardzo chcemy ten obowiązek na sobie dźwigać, tak? Tą odpowiedzialność, że musimy zapłacić raty, że musimy zapłacić zarządcy za to, że opiekuje się naszą nieruchomością, jeżeli to jest mieszkanie w bloku. Musimy Nawet jeśli kupimy sobie domek od razu, to musimy móc go utrzymać, czyli przeprowadzić naprawy, remonty, no bo właściwie nawet jeśli kupujemy nowy domek, to wiadomo, że on nie jest wiecznie nowy, tylko co jakiś czas trzeba do niego coś dołożyć. A to z rynny kapie, a to spłuczka się zepsuła, a to trzeba wymienić podłogę, bo pies zjadł. No różnie to bywa, tak? Więc wydaje mi się, że nie każdy jest gotów na to, żeby taki obowiązek na sobie dźwigać. Po prostu łatwiej jest, prowadząc taki tryb życia, że niekoniecznie zakładamy od razu rodzinę, zastanowić się nawet, gdzie właściwie to mieszkanie powinno być, bo w twoim przypadku chyba w Innsbrucku.
1: Tak, zdecydowanie. To też właśnie, ja pamiętam, jak moja mama kiedyś mówiła, kurczę, bo my to ci nawet nie kupiliśmy mieszkania. A ja sobie myślę, mamo, jak ja nie mam pojęcia, gdzie ono by miało być, ale jeszcze nie znam tego miejsca, no nie? Teraz już wiem, że to raczej Innsbruck jest tym miejscem. Nie mówię, że ostatecznym i już na zawsze, ale w tym momencie tak. Więc myślę, że to też jest bardzo ważna kwestia, prawda? Żeby się zastanowić, gdzie. I tu właśnie chciałam przejść do tego, że ty całkiem niedawno, można powiedzieć, kupiłaś dom w Austrii. Jakie to było doświadczenie? I właśnie tu też dochodzimy do tego momentu znalezienia swojego miejsca, prawda? Bo ty napisałaś mi, że poczułaś, że to jest to tutaj w Austrii. Chociaż z Polski wcale nie musiałaś uciekać, prawda?
0: Nie. Z Polski nie musiałam uciekać i nie do końca z Polski w ogóle uciekłam, jeśli to można w ogóle w takich kategoriach ujmować. Ja jestem w Polsce przynajmniej raz w miesiącu. Pracuję w Polsce nadal. Tam mam swoją firmę, swoje zakłady produkcyjne. Jakby trzymam nad nimi cały czas pieczę, pomimo że może nie administruję ich na bieżąco, ale pewne czynności jednak wymagają mojej obecności. No i ten raz w miesiącu, na tydzień jestem jak najbardziej w Polsce, więc jakby nie ucięły się żadne moje kontakty z Polską. Zresztą mam tam przyjaciół, mam tam rodzinę, mam znajomych, mam swoje ulubione miejsca też we Wrocławiu i chętnie do niego wracam. Także nie czuję tutaj jakiegoś przymusu, że ja to muszę robić, tylko po prostu też chcę. Ale rzeczywiście szukałam takiego swojego miejsca na ziemi, gdzie będzie mi dobrze. Właściwie można powiedzieć, że w różnych jakichś tam podróżach swoich, w różnych miejscach i w Europie, i poza Europą już udało mi się być. No i zdecydowałam, że to jest właśnie to miejsce. To jest takie, niektórzy mają takie powiedzenie, że jak nie czujesz się dobrze w tym miejscu, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, to znaczy, że gdzieś zgubił się kawałek twojej duszy. I szukasz tego kawałka swojej duszy, dopóki go nie znajdziesz i dopóki nie mówisz, okej, to jest to miejsce, tutaj jestem kompletna, kompletny i tu jest mi dobrze. No i ja właśnie go znalazłam.
1: Super to słyszeć, bo uważam, że nie zawsze się nad tym w tym całym pędzie życiowym zastanawiamy, ale fajnie taką refleksję mieć, bo ja też na przykład bardzo zawsze chciałam do Krakowa i po czasie stwierdziłam, fajny był to czas, ale to jeszcze nie tu. No nie? No i potem byłam w różnych innych miejscach, no jednak wypadło, że Innsbruck i myślę, że fajnie tak sobie czasem nad tym pomyśleć, no nie? Bo czasem po prostu żyjemy z dnia na dzień i nie zastanawiamy się, czy w jakimś miejscu nam dobrze, czy źle, ale chciałam też powiedzieć, że to jest niesamowicie odważna decyzja, ponieważ to nie było tak, że przeniosłaś się tutaj z pracą, ze wszystkim, tylko wciąż duża część pozostała w Polsce, prawda? Tak jak mówisz, twoich obowiązków, jesteś raz w miesiącu w Polsce, to była trudna decyzja. Czy jednak to poczucie, że tam w tym Tyrolu, gdzie mieszkasz, to jest taki twój kawałek miejsca na ziemi, że to sprawia, że to przemieszczanie się ciągle nie jest takim problemem dla ciebie?
0: No to przemieszczanie się ciągłe nie jest takim problemem. Ja zawsze byłam bardzo mobilna i dla mnie samo przemieszczanie się może nie jest takie trudne. A poza tym wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy odległości niesamowicie się skróciły i tak naprawdę wiele osób dojeżdża do pracy, no może nie 800 kilometrów, tak jak ja, ale codziennie, jeżeli musi dojechać te 40, to przez tydzień wychodzi już jakaś ilość tych kilometrów w tą i z powrotem, czyli 80 dziennie. Także właściwie, jakbyśmy policzyli miesiąc, to nagle wychodzi jakaś nam niebotyczna ilość kilometrów, które trzeba wykonać, czy jadąc samochodem, czy przemieszczając się komunikacją miejską. I każdy z nas to pokonuje i właściwie się nawet nad tym za bardzo nie zastanawia. No bo do 40 kilometrów do pracy to jest coś, że po prostu wsiadamy w samochód, jedziemy kawałek autostradą.
1: Taki standard się wydaje, prawda?
0: Tak, dokładnie. Także wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo uciążliwe. No u mnie to się kumuluje po prostu w jednym tygodniu i jakby wynika z dwóch tras, które trzeba wykonać do Polski i z powrotem. Natomiast myślę, że pomimo tego czasu, który trzeba spędzić w samochodzie, warto.
1: A powiedz mi, dlaczego akurat ta część Tyrolu, ta część Austrii? Czy wiąże się z tym jakaś historia, czy po prostu urlopowo, tak jak mówiłaś, byłaś w wielu miejscach, podróżowałaś i to miejsce najbardziej cię zachwyciło i przyciągnęło?
0: To znaczy, tu są dwa uwarunkowania. Pierwsze jest takie, że współpracowaliśmy jako firmy z dostawcą narzędzi do obróbki skrawaniem, z firmą Ceradizit, która jest ulokowana w Lojte. Tam, w Lojte tam jest ich siedziba po prostu, od dawien dawna ich główna siedziba. To jest duży koncern na skalę światową, trzeci w branży. I my zawsze byliśmy dystrybutorem, w Polsce największym dystrybutorem narzędzi tej marki. Odwiedzaliśmy to miejsce, przyjeżdżaliśmy na szkolenia, prezentowaliśmy je naszym klientom też, ale jakoś nie braliśmy na początku tego pod uwagę, że moglibyśmy w ogóle zamieszkać akurat w tym miejscu. Szukaliśmy jakichś miejsc też innych w Europie, być może Portugalia, być może Irlandia, być może Hiszpania czy Francja. Chodziło o to, żeby to było miejsce ciepłe, tak jak my Polacy zawsze poszukujemy, mieszkańcy północnego kraju, ciepła, pogody, plaży może. I całkiem niespodziewanie jeden ze znajomych naszych Austriaków, z którymi utrzymywaliśmy też bardzo przyjazne stosunki, a których poznaliśmy podczas właśnie naszej pracy z Ceradizitem, zapytał, a właściwie dlaczego nie rozważacie tutaj? Przecież tutaj będzie wam dobrze. Tutaj jest wszystkie cztery pory roku, można powiedzieć, na nartach. I wtedy taki sygnał właściwie poszedł, że no właściwie tak, a dlaczego nie? My się tu zawsze dobrze czujemy, zawsze tu dobrze wypoczywamy. Zawsze mamy to taki fajny, relaksacyjny czas. Lubimy też uprawiać sporty. Ja troszkę biegam, troszkę chodzę po górach, troszkę jeżdżę na rowerze, więc w zasadzie idealne miejsce, tak?
1: No i też biorąc pod uwagę te inne różne kraje, wcale nie tak daleko od Polski, prawda?
0: Dokładnie, można się dostać do Polski drogą lądową, bez konieczności promu na przykład, czy niekoniecznie samolotem, choć można samolotem. Może jest to bardziej skomplikowane, bo albo przez Monachium, albo przez Innsbruck, ale można. Tanie loty są z Memmingen do Krakowa, właśnie o którym wspominałaś, więc polecam, bo tam rzeczywiście można za niewielkie pieniądze na przykład wyskoczyć sobie na koncert albo na jakieś inne fajne zdarzenie kulturalne w Krakowie. Niekoniecznie akurat samochodem, ale ze względów no, bardziej chyba komfortu też, ponieważ ja się też w Polsce muszę czymś przemieszczać, więc łatwiej mi jest po prostu samochodem pojechać.
1: I po tych kilku latach jak się żyje na austriackiej wsi?
0: Cudownie.
1: A masz, masz duży taki dysonans, kiedy jedziesz do Polski, jesteś, to też jest czas pracy, więc podejrzewam, że jest to taki wytężony czas, bo jesteś tam krótko, musisz wszystko załatwić, jesteś najczęściej pewnie w mieście. Ciężko się tak przestawić? Czy jednak te powroty do tego spokoju wiejskiego, sielskiego pomagają to jakoś załagodzić?
0: Oj, bardzo pomagają. To jest ta największa zachęta, żeby pokonywać tą trasę i wracać do domu i czuć właśnie to uczucie ulgi, takiej błogości, że właśnie już jestem i już to wszystko troszkę zwolni. Chociaż to, że jestem w domu, to wcale nie znaczy, że ja przestaję pracować, bo ja tak naprawdę jestem ciągle dostępna na spotkaniach przez Zoomy, przez Teamsy i tak dalej, więc online normalnie pracuję. Jestem też pod telefonem, więc to nie jest tak, że to, że jestem w Austrii, to powoduje, że ja z automatu już nie pracuję, pracuję tylko tydzień. czasami bywa tak, że ten tydzień w Polsce też trzeba z różnych względów przedłużyć. To nie jest tak, że to jest tylko tydzień i koniec zabetonowany, ja wracam i muszę być z powrotem. Czasami są takie sytuacje, że nie da się tego wszystkiego ogarnąć w tydzień i zawsze te parę dni jeszcze dodatkowych dochodzi, ale za każdym razem równie szczęśliwa i równie z niecierpliwością czekam na ten moment, kiedy już po prostu zasiądę u siebie na tarasie albo w swoim fotelu i wypiję swoją domową kawę.
1: Wspaniale. Myślę, że to bardzo ważne, żeby mieć też takie swoje bezpieczne miejsce, do którego zawsze można wrócić. Jak sobie na początku wspomniałyśmy, jesteś specjalistką między innymi od nieruchomości i zastanawiam się, czy kupując dom za granicą coś cię zaskoczyło?
0: Tak, właściwie to była dla mnie taka nauka o tym, jak się kupuje nieruchomość w zupełnie innym miejscu, chociaż jesteśmy ciągle w Europie. Wiele zwyczajów, które tutaj są, mają się nijak do tego, jak to wygląda w Polsce. W Polsce normalnie, kiedy wybieramy nieruchomość, podpisujemy umowę cywilną, umowę przedwstępną lub notarialną. Tutaj tak było w moim przypadku, przynajmniej być może w dużych miastach to wygląda inaczej. Po prostu ludzie podali sobie ręce i powiedzieli, właściciele, że tak, sprzedamy ci ten dom.
1: Jest takie też duże zaufanie społeczne, myślę, wydaje mi się.
0: Tak, dla mnie to było bardzo dużym zaskoczeniem. Zapytałam, czy w takim razie, ponieważ ja muszę swoje sprawy też uporządkować, czy ja powinnam zapłacić właśnie jakąś rezerwację, zadatek, zaliczkę, cokolwiek. W ogóle nie było mowy o tym nawet. My czekamy, mamy panią tutaj, pani jest zainteresowana i czekamy. Wyznaczyliśmy sobie termin, że wtedy się spotkamy u notariusza, wtedy nastąpi płatność. Nie ma takiej potrzeby, żeby pani płaciła jakieś pieniądze.
1: Niesamowite. Wydaje mi się to naprawdę fantastyczne, ale też niesamowite, tak jak mówisz, jest tyle tych formalności w Polsce, a tutaj po prostu takie zaufanie. No ja myślę, że ten dom to był po prostu tobie pisany i on na ciebie czekał.
0: Tak, ja czasami też myślę o tym, że on chyba na mnie czekał.
1: Dużo powspominałyśmy o tym, że właśnie jeździsz do Polski, bo masz tam swój biznes i on cały czas działa. Powiedz nam trochę o tym, czym dokładnie się zajmujesz, czym się zajmuje ta firma czy firmy, w których działasz.
0: Tak, w zasadzie jest to grupa firm, a właściwie to wszystko wzięło się stąd, że mój mąż i ja prowadziliśmy razem z jeszcze jedną parą firmę, która sprzedawała narzędzia do obróbki skrawaniem, czyli coś, co jest potrzebne w przemyśle ciężkim, w przemyśle lotniczym, w przemyśle automoto, w energetyce. Myśmy sprzedawali te narzędzia od najlepszych dostawców, najpierw z Austrii, później z Niemiec, później z Japonii, z Korei, więc mamy jakby, jesteśmy multidealerem, sprzedajemy od różnych dostawców narzędzia dla naszego przemysłu w Polsce. Ale w pewnym momencie wpadłam na to, że musimy bardzo długo czekać, żeby wykonać na przykład dla naszych klientów i to dla klientów, dla których bardzo nam zależy, na przykład narzędzie specjalne, które niewiele tak naprawdę różni się od tego podstawowego narzędzia, które mamy w ofercie. No i zaproponowałam, że może byśmy w takim razie zrobili też przy tej firmie jakąś produkcję i wtedy bylibyśmy bardziej elastyczni, moglibyśmy tym klientom zapewnić lepszą ofertę. No ale ponieważ jestem humanistą, a tam w tej grupie naszej są inżynierowie, stwierdzili, że to jest trudne z racji tego, że nigdy nie zajmowaliśmy się produkcją. Po drugie, jak każda produkcja, to jest bardzo kapitałochłonna część działalności gospodarczej. No i maszyny są bardzo drogie. Trzeba znaleźć odpowiednich specjalistów, wiedzieć dla kogo, co produkujemy. Utrzymać taki zakład jest bardzo trudno. Więc generalnie bardzo chcieli mnie do tego zniechęcić i stwierdziłam, że jeżeli oni nie chcą, to ja
1: zrobię to sama.
0: Tak.
1: Czyli znowu ten element ryzyka się pojawił.
0: Tak, znajdę kogoś, kto będzie chciał i kto w to uwierzy i to się uda. No i rzeczywiście pierwszy taki zakład otworzyłam z moim bratem w 2016 roku w moim rodzinnym mieście w Zgorzelcu przy samej granicy polsko-niemieckiej. Zakład działa do dziś. W tej chwili już mamy 6 maszyn, ale było to ogromnie trudne, żeby wytłumaczyć bankom, które miały mi sfinansować przez leasing jakby zakup tej pierwszej maszyny do produkcji narzędzi, że ja, biuro nieruchomości, nagle postanowiłam produkować narzędzia do obróbki skrawania.
1: Czyli wtedy jeszcze miałaś biuro nieruchomości, rozumiem.
0: Tak, ale to biuro nieruchomości z racji tego, że obrót nieruchomościami w Polsce w takim kształcie, jakim istniał, przestał być już tak bardzo opłacalny. I biznesowo powiedzmy, że można było jeszcze próbować to jakoś prowadzić, ale nie było to już tak atrakcyjne jak przez te pierwsze 10 lat, które prowadziłam biuro. I po prostu zwyczajnie postanowiłam, że się przebranżowię, bo jeżeli wspólnicy moi nie chcą mnie posłuchać, no to ja spróbuję zrobić ze swojej firmy firmę, która będzie firmą produkcyjną. Oczywiście na późniejszych etapach oni też bardzo mocno mnie wspierali. Zresztą firma Mastermet jest moim głównym odbiorcą po czasie. Otworzyłam też własną już szlifiernię w Świdnicy pod Wrocławiem i mam w zasadzie w tej chwili 2 zakłady takie, które produkują na potrzeby Mastermetu narzędzia do obróbki skrawania. Mm-hmm.
1: I tak właśnie a propos tych narzędzi, bo mi się w trakcie, jak opowiadałaś, nasunęło pytanie, skąd pomysł na te narzędzia?
0: No właśnie stąd, że byliśmy jakby nieelastyczni. Czegoś nam brakowało.
1: Tak, tak, to wiem. Ale skąd w ogóle pomysł na to, bo mówiłaś, że byłeś ty z mężem i jeszcze druga para i zaczęliście wspólnie?
0: Tak, i zaczęliśmy.
1: To skąd wyszło to, że to właśnie będzie ta branża?
0: Ja po latach prowadzenia biura nieruchomości uznałam, że ten biznes jest już nie tak atrakcyjny finansowo, jak poprzednio było. I zaczęłam szukać sobie po prostu jakby zajęcia, co dalej jeszcze mogę zrobić i czym muszę się zająć, bo to, co robię, już nie jest opłacalne tak naprawdę. Oczywiście była to taka długa walka, dlatego że po 10 latach biuro ma już swoją renomę, ma swoich klientów i takie przerzucenie jakby sił na zupełnie inną branżę, gdzie trzeba się bardzo dużo też nauczyć, no to jest trudne, ale jak widać nie jest niemożliwe.
1: Ja po tej liście studiów to jestem zdecydowanie przekonana, że ty się lubisz uczyć nowych rzeczy, że to musi też sprawiać ci przyjemność, mimo że jest na pewno czasem mozolne, prawda?
0: Tak, to prawda. To jest mozolne i czasami takie niewdzięczne, no bo jakby w tym, w czym obecnie pracuję, ciągle jednak brakuje mi tej wiedzy inżynierskiej i tych umiejętności technicznych. Ja osobiście oczywiście nie stoję przy maszynie, tylko mam pracowników, mam bardzo dobrą ekipę wspaniałych ludzi, którzy ze mną pracują na co dzień i zajmują się właśnie tym, czego ja nie potrafię. Natomiast no, ufają mi, ja z kolei prowadzę cały ten biznes od strony biznesowej, bankowej, finansowej i tutaj no, wszystko nam się ładnie spina, więc mamy sukces. Mhm.
1: Właśnie o wyborze tego przebranżowienia się jeszcze chciałam dopytać. No i tak szukałaś, mówiłaś, o, to będzie to? Czy to był jakiś zbieg okoliczności, że akurat trafiłaś na to, a nie na coś innego?
0: Nie, to bardziej wynikało z tego, że sam system zaczął być dla mnie taki trudny do zaakceptowania, dlatego że sprzedając narzędzia w takiej ilości dla dostawców z zagranicy, bardzo często na specjalne narzędzie dla naszych bardzo dobrych odbiorców musieliśmy czekać 8 tygodni. I to było dla mnie...
1: To 2 miesiące, to kupa
0: no,
1: czasu.
0: Właśnie. To decydowało czasami, że przekreślało projekt, a tak naprawdę chodziło no, o takie techniczne rzeczy, jak na przykład skrócenie części roboczej narzędzia, co nie jest w zasadzie niczym bardzo skomplikowanym, tak? No ale samo to powodowało, no my nie mogliśmy sobie wziąć po prostu, nie wiem, jakiegoś prostego narzędzia i coś uciąć, tak? Bo to jest jakaś absolutna... taka fantastyczna informacja, no to nie ma. To jest przemysł, tutaj się wszystko musi zgadzać. Wszystkie parametry muszą dobrze pracować. Tego się nie da zrobić piłką w piwnicy. To po prostu musi być zakład. Musi to trzymać parametry, musi to być pomierzone i musi być to bezpieczne też dla maszyny, na którą operator w danym zakładzie u naszego klienta to założy i to musi po prostu działać. Więc wtedy postanowiłam, że jeżeli to są takie niewielkie, drobne różnice, to my jesteśmy w stanie to zrobić bez jakiejś wielkiej, fachowej wiedzy. Jesteśmy w stanie to wyprodukować na maszynach, które oczywiście musimy zakupić. Musi być miejsce, musi być warsztat, muszą być warunki, narzędzia i tak dalej. I sama organizacja tego to już zajmuje sporo czasu. Ale warto było, bo w tej chwili 30% sprzedawanych narzędzi przez firmę MasterMed to są moje narzędzia. Także były Brawo. Potrzebne.
1: Tak, bardzo. A powiedz mi, jak udało ci się ostatecznie przekonać bank, że teraz pani z biura nieruchomości będzie tam robić te narzędzia i potrzebuje tych maszyn?
0: No oczywiście, tak długo pracowałam już w finansach, bo ta pierwsza praca, o której mówiliśmy, to tylko początek, ale później również pracowałam w austriackim Volksbank Leasing, w polskiej jakby filii tej firmy we Wrocławiu. Więc przez lata byłam związana z tą z sektorem jakby finansowym i wiedziałam, czego można się spodziewać, jeżeli przyjdzie się do banku i ma się nagle taki pomysł. Sama też pracowałam jako analityk finansowy w leasingach i wiem, jak wygląda ocena takiego klienta. Nie jest to proste. Więc wszyscy potentaci w branży, banki, firmy leasingowe, które znałam jako największe, no niestety pokiwały tylko ze zrozumieniem głową. Może zastanowimy się jeszcze trochę, no bo to taki projekt, który dopiero jest na początkowym etapie, to może wrócimy kiedyś do tematu i tak dalej, no ale żeby w ogóle rozpocząć projekt.
1: No właśnie,
0: projekt,
1: żeby wrócić do tematu, to jesteście mi potrzebni, prawda?
0: Tak.
1: Bo bez tego nie zacznę.
0: Tak, no ale tutaj zgodnie z moimi ja się spodziewałam tego, że to raczej nie będzie takie łatwe i wszystkie te rozmowy no, kończyły się tylko, że życzymy sukcesów i tak dalej. Wreszcie przekonałam bardzo mały, prywatny bank w Poznaniu, że ja to zrobię i mnie się to uda i tutaj bank niczego nie ryzykuje. Oczywiście wymagało to wiele gwarancji ode mnie, poświadczeń, zabezpieczeń i tak dalej, ale się udało. I w ten sposób właśnie udało mi się zakupić pierwszą maszynę.
1: Czyli to też pokazuje, że nie warto się poddawać, jeśli ktoś tam zamyka przed tobą drzwi, bo któreś inne mogą się otworzyć i myślę, że to też, nie wiem, no ja się na tym nie znam aż tak dobrze jak ty, ale spodziewałaś się, że to właśnie jakiś mały, prywatny bank może ci pomóc?
0: Nie, po tylu latach pracy w branży finansowej myślałam, że znacznie łatwiej mi się uda znaleźć kogoś, kto po prostu uwierzy w tą inwestycję. Ale prawda jest też taka, że nie należy się nigdy poddawać.
1: Tak, i takie wyciągniemy z tego wnioski, bo ja mogę tylko po prostu przybić brawo i również za konsekwencje twoich działań, no i za to, że to przebranżowienie tak super wyszło. Plus do tego mogłaś jeszcze wyprowadzić się w swoje miejsce i nadal działać w tych firmach i rozwijać swój biznes. Napisałaś mi też, że jesteś prezeską i członkinią zarządu w 3 firmach i w tym jednej austriackiej. Co to za firma?
0: A, to jest firma, która powstała trochę jako taka podpórka, o, może tak powiedzmy, dlatego że w momencie, kiedy zakupiłam nieruchomość w Austrii, to się okazało, że w Tyrolu jest takie prawo, które mówi, że jeżeli chcesz posiadać nieruchomość w Tyrolu, to albo płacisz podatki jako firma w Tyrolu, albo mieszkasz tu ponad pół roku. Czyli liczą każdy dzień.
1: Pół roku w ciągu 365 dni, tak?
0: Tak, okay. Tak. Ponieważ no, z racji tego, że ja prowadzę biznes w Polsce, wiedziałam, że będę musiała do tej Polski dojechać i może być tak, że to będzie gdzieś tam na granicy tego pół roku. Tak. To dla pewności i dlatego też, żeby nie mieć kłopotów, założyłam tą firmę, ale też miałam jakiś tam pomysł na nią, że ona tak czy inaczej jest mi z wielu względów potrzebna. I ona sobie świetnie działa, troszkę bardziej przejęła takie funkcje logistyczne, bo w zasadzie działa jako dostawca do firmy MasterMed narzędzi po prostu, które zakupujemy w Europie. Ale plan na nią jest zupełnie inny, ponieważ razem z tą nieruchomością, którą zakupiłam, jest stary, duży obiekt, który jest do remontu. Zresztą czekam na właśnie pozwolenie na budowę. To już długo trwa, trochę się przeciąga. Nawet kilka razy już próbowałam uzyskać jakieś informacje, ale to wynika z zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego że ta stodoła pierwotnie była przeznaczona na utrzymanie zwierząt, a w tej chwili musi być przeznaczona na cele mieszkalne, bo będzie przebudowana, rozbudowana i będzie według planu pensjonatem.
1: O proszę, to jest bardzo fajny plan, bardzo mi się podoba, ale właśnie jak o tym opowiadasz, to pamiętam, była tutaj kiedyś Ola, która przebudowywała i projektowała na podstawie stuletniego domu. I ja też pamiętam, że moja szefowa, oni kiedyś kupili dom i te pozwolenia wszystkie, które musisz dostać, żeby tam, nie wiem, musi przyjechać specjalista od osuwiska terenu, od rzek, specjalista od czegoś i tam potrzebujesz 8 tysięcy różnych papierków i na każdy czeka się x miesięcy. Więc myślę, że to może wynikać też po prostu z tego.
0: No myślę, że tak, ale tutaj w tym przypadku to jest głównie praca właśnie Landu Tirol, bo tak naprawdę sama moja gmina Lechaszał, czy też nawet Bezirkreuth nie jest w stanie zmienić sobie planu zagospodarowania przestrzennego bez uzgodnienia tego z instytucjami landowymi tutaj w Innsbrucku. No i myślę, że właśnie ze względu na to się ta sprawa dość mocno przesuwa w czasie, bo w moim przypadku na szczęście stodoła nie jest zabytkowa, więc tutaj nie ma takiego problemu.
1: O tak, bo to by był kolejna no trochę przeszkoda, prawda? Bo też tam pewnie ograniczone byłyby możliwości przebudowy.
0: Tak, wtedy byłyby ograniczone możliwości przebudowy. Na pewno byłaby konsultacja ze służbami konserwatorskimi potrzebna i tylko pod ich nadzorem pewnie można by było zmieniać pewne rzeczy konstrukcyjne w tym budynku. W tej sytuacji takich wymogów tutaj nie ma i myślę, że uda nam się wreszcie to zrobić no w jakimś takim przyzwoitym terminie, bo tak jak mówię, długo już czekamy, więc myślę, że jesteśmy już na końcówce tego oczekiwania.
1: Super, ja trzymam kciuki. Pensjonat w Tyrolu brzmi super, także będziemy tutaj śledzić, a może kiedyś nagramy kolejną rozmowę, powtórkę, dogrywkę już u ciebie w stodole.
0: Tak, ja myślę, że będę mogła zaprosić i będzie mi wtedy bardzo miło też pokazać i zaprosić naszych słuchaczy, którzy dzisiaj słuchają, do tego, żeby właśnie tam spędzili czas, bo to jest wyjątkowo piękne miejsce.
1: Tak, właśnie jak powiedziałaś, że znalazłaś tam swój zagubiony kawałek duszy, więc myślę, że na pewno będzie to miejsce z duszą i prosto serca będzie ono przygotowane dla przyszłych gości. Chciałam jeszcze wrócić do Polski i do Dolnego Śląska, bo powtarzasz, że jesteś mocno związana z Dolnym Śląskiem, z twoim rodzinnym regionem. I często zadaję moim rozmówczyniom takie pytanie, czy za czymś tęsknią w Polsce, czy konkretnie za miejscem, z którego pochodzą, czy w ogóle za czymś w Polsce. Ale czy tobie udaje się zatęsknić, skoro tak często tam bywasz?
0: Trudno nazwać to tęsknotą, ale maj jest najładniejszy we Wrocławiu.
1: Na swojej drodze zawodowej nie było tylko biur nieruchomości, firm, ale prowadziłaś także bardzo ciekawy sklep. Mam na myśli sklep z amerykańskimi motocyklami marki Indian, największego amerykańskiego konkurenta dla Harley'a.
0: Tak.
1: Skąd taki pomysł w ogóle?
0: Tak, to był taki moment właśnie, kiedy poszukiwałam po tym zamknięciu tych moich biur nieruchomości jakiejś nowej drogi, jakiegoś dobrego pomysłu na biznes i w zasadzie oprócz tego dużego zakładu, w którym miały powstawać narzędzia, równolegle pojawił się taki pomysł, żeby zostać właśnie dealerem tej marki motocykli. I pomyślałam sobie, że okej, przychodzą dwa, pewnie zostanie jedno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się będzie rozwijało. Widziałam, że mam trudności w tym finansowaniu zakupu tych maszyn właśnie dla dużego zakładu przemysłowego, więc pomyślałam, że spróbuję robić pewne rzeczy równolegle i zobaczymy, co z tego się tak naprawdę uda. I przez jakiś czas miałam szczęście chyba, bo to są piękne maszyny i bardzo polecam, żeby zobaczyć, jak wyglądają te właśnie amerykańskie motocykle marki Indian. Jako ciekawostkę powiem tylko, że marka Indian jest starsza niż Harley Davidson. Niewiele, ale jest jednak starsza. Przez wiele lat zapomniana. Później grupa Polaris wykupiła markę od właścicieli i zaczęła ją jakby od nowa rozwijać. Do tego stopnia, że w tej chwili jeżdżą już także po Europie motocykle tej marki. Ale przy okazji udało nam się zebrać jakby grupę fanów tej marki i założyć klub motocyklowy.
1: Red Iron.
0: Tak, Red Iron. Najprościej mówiąc, czerwone żelazo, ale to nie jest taka prosta nazwa, zwykła nazwa, bo bardzo długo się zastanawiałam nad tym, jak ten klub się powinien nazywać. I znalazłam protoplastę, który raz, że nam się kojarzy z Indianinem, tak? Może nie z Indianem, ale z Indianinem, który walczył o to, żeby jego plemię Dakota w Stanach mogło swobodnie poruszać się po dawnych jego terenach, pomimo ekspansji ludzi z Europy. I przyczynił się do tego, że ludzie, którzy byli zakładnikami władz amerykańskich już wtedy, zostali wypuszczeni. Był w parlamencie amerykańskim i bardzo mocny nacisk kładł na to, że ludzie nawet o tak odmiennych tradycjach, religiach, jeśli można w ogóle tutaj o religii mówić, sposobach życia mogą ze sobą współdziałać i nie robić sobie wzajemnie krzywdy. Wierzył w to, że ludzie są dobrzy. I stąd się właśnie wzięło, on miał pseudonim Red Iron i stąd się wzięła nazwa klubu Red Iron. Po to, żeby lubić się nawzajem, budować dobre relacje i cenić wolność.
1: Piękne. Bardzo. Jestem wzruszona. Rok temu Red Iron obchodził swoje dziesięciolecie. Powiedz mi, czy w ogóle jak właśnie najpierw był sklep, potem założenie klubu, czy ty już wtedy interesowałaś się motoryzacją, jeździłaś motocyklem, czy to przyszło dopiero później do ciebie?
0: No nie, nie. To muszę tutaj troszkę to odczarować. To nie ja tym razem. To była wielka miłość mojego byłego męża. Motocykle, właśnie cała ta sfera motoryzacji, ale głównie właśnie motocykle. No i tak troszkę przelał tej miłości właśnie do motocykli też na mnie i stąd to zainteresowanie się wzięło.
1: A motocykl nadal stoi w garażu?
0: Tak, stoi w garażu.
1: Zdarza ci się pojeździć?
0: Zdarza mi się pojeździć z wielką przyjemnością.
1: Super, po prostu to jest wspaniałe, jak różne rzeczy robisz i takie mam wrażenie, że cokolwiek tam zaczniesz robić, to się tak w to angażujesz, no bo jakby zostawiasz temu serce, takie mam wrażenie. To idziemy do kolejnego punktu. Żeglarstwo.
0: No to jest pasja, która się wzięła jeszcze z czasów studenckich, moja własna. I powiem szczerze, że przez bardzo długi czas ja żeglarstwa nie uprawiałam po studiach, bo gdzieś ta nasza ekipa, która jeździła na żagle na Mazury, troszkę się rozpadła, ludzie się rozbiegli troszkę po Polsce, a troszkę też po świecie. No i było bardzo ciężko najpierw zebrać taką załogę, no bo żeglarstwo wymaga tego, żeby to była grupa. Najlepiej, jeśli grupa się rozumie bez słów. Ale właściwie od 2004 roku ja biorę udział w wyprawach żeglarskich. Tutaj jakby żeglarstwo to jest moja miłość, na pewno tak. Czasami uda mi się wygospodarować tyle czasu, że jestem w stanie nawet kilka razy w ciągu roku wyjechać na taką wyprawę żeglarską. Nie są one co prawda długie, bo one trwają tydzień, 10 dni, ale jest to świetny sposób na wypoczynek, naprawdę. No i w pewnym momencie postanowiłam, że to, żeby być żeglarzem, to jeszcze nic, a może wreszcie zrobię patent i zrobiłam ten patent, także jestem...
1: Na sternika jachtowego, tak?
0: Tak, jestem sternikiem jachtowym.
1: A powiesz nam pokrótce, co taki sternik robi, jaka jest jego rola? Dla takich osób jak ja, które nie bardzo wiedzą.
0: To jest po prostu skiper, który ma prawo, ma uprawnienia wypożyczyć łódź i samodzielnie nią kierować. Także nie musi mieć już żadnych dodatkowych specjalistów, żadnych dodatkowych dokumentów, licencje, certyfikaty, patenty, które są wystawiane przez polski PZŻ, są bardzo szanowane właściwie wszędzie na świecie. Mamy bardzo dobrych specjalistów, szkoleniowców, instruktorów, więc w zasadzie nie powinno być problemu z wypożyczeniem na tych dokumentach uprawniających nas do prowadzenia łodzi nigdzie problemu.
1: Pływałaś także jako załogantka na żeglowcu STS Fryderyk Chopin?
0: Tak, tak. Miałam taką przygodę właśnie w ubiegłym roku, że popłynęłam w taki właśnie rejs na Chopinie, naszym najbardziej znanym i najbardziej utytułowanym żaglowcu. Jest to innego rodzaju żeglowanie niż to, które znamy z łódek, z jachtów, z katamaranów, ale bardzo ciekawe doświadczenie i jeśli ktoś lubi w ogóle żeglarstwo, to bardzo polecam, żeby dać się namówić i zobaczyć, jak to jest pięknie zobaczyć zachód słońca na tle tych wielkich masztów rozłożonych żagli. Kompletnie cudowne doświadczenie.
1: A czy to jest tak, że na tym Fryderuku to każdy może sobie popłynąć, czy to trzeba być już jakimś bardziej zaawansowanym żeglarzem? Bo jest to tylko zaproszenie.
0: Nie, myślę, że na Fryderyku może sobie każdy popłynąć. Na pewno jest taka możliwość też dla młodszych, żeby wziąć udział w szkole pod żaglami. Wtedy to jest długi rejs, bo płynie się na Martynikę. Z tego, co pamiętam, nie wiem dokładnie, co tam jest w ofercie, bo to już jest oferta raczej nie skierowana do mnie. Wtedy można się uczyć i płynąć. Jest bardzo dobre zabezpieczenie przebywania młodzieży, no bo to głównie młodzież, na takim żaglowcu, więc jest cała obsługa i lekarska, i pedagogiczna. Także naprawdę fajna przygoda też dla młodych ludzi.
1: Super, to kolejna fantastyczna pasja. Jeszcze chciałam cię tak chwilkę podpytać o jedną rzecz, którą robiłaś, jeszcze będąc w Polsce. I to chyba była twoja końcówka przygody z etatem, zanim zaczęłaś swoje już własne biznesy. Byłaś dyrektorką Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
0: Tak, to prawda. Też bardzo dobrze wspominam ten czas, to zatrudnienie. To była bardzo rozwijająca praca i dała mi możliwość współpracy z wieloma wybitnymi osobami w naszym regionie, w sensie dolnośląskim. To byli społecznicy, to byli ludzie, którzy prowadzili różnego typu akcje, od charytatywnych, sportowych, kulturalnych, po w zasadzie no, wszystkie, jakie można było sobie wyobrazić. Każda aktywność, która miała na Dolnym Śląsku miejsce, była pośrednio lub bezpośrednio też związana z tym, co samorząd województwa, co samorząd mógłby ewentualnie zasponsorować, pomóc, wesprzeć, albo też zorganizować samodzielnie, tak? Bo wiele tych akcji było również przez marszałka po prostu organizowanych przez służby marszałkowskie. Więc naprawdę wspaniały czas.
1: Myślisz, że przez to też, między innymi przez to ten sentyment do Dolnego Śląska został?
0: Na pewno tak, bo można było się przyjrzeć wielu takim miejscom, które normalnie nie za bardzo nas interesują, no bo gdzieś tam poruszając się tymi głównymi szlakami, nawet turystycznymi, rzadko schodzimy w miejsca, które są tak naprawdę magiczne, ale nie są opisane w żadnych przewodnikach. A ta praca pozwoliła mi zajrzeć troszkę właśnie w takie miejsca, ale też pozwoliła mi zobaczyć bardzo wiele problemów związanych z moim regionem, zobaczyć je od podszewki, nie tak z pozycji zwykłego mieszkańca, ale również przez pryzmat tego, w jaki sposób można byłoby pewne rzeczy unowocześnić, ułatwić, stworzyć bardziej przyjaznymi dla mieszkańców.
1: Znalazłaś swoje miejsce na ziemi, chętnie wracasz na Dolny Śląsk, ale wiem, że też bardzo chętnie podróżujesz po różnych zakątkach świata. Czy jest jakaś podróż, która szczególnie zapadła ci w pamięć?
0: Wydaje mi się, że tych podróży było tak dużo i za każdym razem są to dla mnie pewne odkrycia takiej natury. Chyba im dalej podróżuję, tym lepiej poznaję siebie też. To są takie podróże w głąb siebie też połączone. Może jest wtedy więcej czasu na to, żeby dobrze skonsumować to, co się widzi, albo to,

0: właściwie. To zostaje w głowie na pewno. To są takie obrazki. Widać wtedy tą Afrykę taką, jaka ona rzeczywiście jest. Natomiast takie duże wrażenie zrobiła na mnie też wizyta w masajskiej wiosce na przykład, żeby zobaczyć, chciałam zobaczyć, jak żyją ludzie, jakie tradycje kultywują, co jest dla nich ważne. No i rzeczywiście wyniosłam też dużo z tej wizyty. Zachwyciły mnie dzieci masajskie, które po prostu były takie bardzo otwarte i przyjaźnie też do nas, no, obcych zupełnie turystów, nastawione. Byłam w szkole, która oczywiście, ponieważ Masajowie są plemionami wędrownymi, to jest zawsze bardzo prowizoryczne, te budowle są. Byłam w szkole, gdzie po prostu wzruszyło mnie to, że na tablicy było napisane po polsku: witamy turystów z Polski.
1: Czy myślisz, że takie miejsca i właśnie zobaczenie, jak ludzie żyją też zupełnie inaczej na naszej planecie, zmienia trochę też postrzeganie tego naszego codziennego życia, tego pędu, tego biegu, albo daje jakąś taką głębszą refleksję?
0: No oczywiście, myślę, że to jest bardzo ważne, że te podróże to właściwie, tak jak mówię, bardziej są też takie podróże troszkę w głąb siebie. Może wtedy lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć innych ludzi. Jesteśmy bardziej otwarci, jesteśmy bardziej empatyczni i chyba mniej się użalamy nad sobą.
1: Tak mi się też wydaje. No. Także generalnie podróże sprzyjają.
0: Tak.
1: A powiedz mi, czy jest jakieś miejsce, o którym wyjątkowo marzysz, które wyjątkowo chciałabyś odwiedzić, a jeszcze cię tam nie było?
0: Chciałabym zobaczyć biegun.
1: O, ja też, no. Kurczę, fajnie.
0: Może się wybierzemy
1: Może
0: razem.
1: Może się wybierzemy, tak już. Wiesz co, co dwie głowy to nie jedna.
0: Musimy to jakoś wymyśleć.
1: Ewa, fantastycznie nam się rozmawia. Niestety zbliżamy się ku końcowi tej rozmowy, choć myślę, że jeszcze byśmy sobie tutaj mogły tak siedzieć i siedzieć, ale to poza anteną sobie jeszcze dokończymy i porozmawiamy. Ale na koniec standardowe pytanie. Powiedz, czego ci życzyć?
0: Życzyć mi dobrych ludzi wokół, dobrej energii i dużo szczęścia.
1: To tego z całego serca ci życzę. Bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją historią. Myślę, że pomysłów ci nie brakuje, więc na kolejne spotkania będziemy się jeszcze update'ować i życzę ci powodzenia ze wszystkimi projektami, o których marzysz, które już realizujesz, które gdzieś są tam na drodze do realizacji. Dziękuję ci też za to, że pokazałaś nam, że czasem ryzyko i wiara w siebie może naprawdę dużo zdziałać i spełnić wiele, wiele z naszych marzeń.
0: No, bardzo mi jest miło, że to tak podsumowałaś. Myślę, że to nie jest moja zasługa, tylko tak jak mówię, trafiałam na dobrych ludzi, dobrą energię i otwarte umysły.
1: Czego ci niezmiernie życzę dalej? My się na dzisiaj żegnamy. To była audycja Polka na Zagraniczu. Moją gościnią była Ewa Nowakowska, a ja nazywam się Martyna Ostrowska. Do zobaczenia, cześć.
0: Do zobaczenia, cześć, dziękuję.